Svaki dan s drugim. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora, trajna Nina, Armagedonuna. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora, trajna Nina, Armagedonuna. Mama ljubila Morona. Mama ljubila Morona.